0: in Vedri Musicantie.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Dobro jutro na Radio Ptuj.